0: Kowe nek marahi ngawur kok. Manut Pak De wae. Gampang.
1: Yo, yo.
2: Gampang.
0: Nah, kowe nek marahi
3: gampang ngono kuwi. Cengelmu ki tok kudu ya. Ngono ki men.
0: Yo, sawo meneh.
3: Yeah,
0: sawo meneh. Si Farel,
3: yo.
0: Farel, ayo dal.
3: Yen. Yen ning tawang ana lintang.
0: Udu.